0: Czesacz poszestrzyj, witajcie, dość wódka. Pestowania z przychodom to by czera wulka tema na fachowym zetkaniu w przedszulskim kubwaniu w Drzeżanach. Tam jest sakskie kultusowe ministerstwo kubwanski plan z nowymi czerzyszczymi przedstawiło. Od klietuszego ma won płacić, gdy sapscy zastupiery są na tym sobą skutkowali, a Jakub Wocza jest na fachowym skarżowaniu w obdzieliu, a nam w tym rozprawia, co są za nowym sakskim kubwanskim planem. Takle koła.
1: Słyszycie to? Takle klinczy przychod naszeje domizny. Zomoli so dzieci jeszcze lipy wówić a kubacz namytuje Sakskie kultusowe ministerstwo tute sztyri stopy w przedszulskim kubwaniu. Nowe medie, hiżo zael maja so dzieci mediopedagogisce kubwacz. Wiace pohiba a mint przedmety hiżo pistawani a cywodniowskich poskitkach. Wiace nabożiny, etyki, filozofie a Sakska chce przestup spistowanie do szule sylniszo podpieracz. Reakcja serbski u zastupierko czerawszyje konferencje Drzeżanach, Jadwigi Kalfostowie z Rycznego Centruma Witaj a nawodnicy Kroszczankowcza Kerstin Szołczynieje na nowy plan.
2: Te zakładne hesła smiery, które są so podale, czynia najprawdopodobniej dobre zaczysz.
3: Te wopsałe dybki, te wopsałe rozwożowanie, my nesmierne naryczy, jara, jedna wista struktura je wujdzieć.
1: Ale ke konkretnym temam, wo sebe wużiwanie nowych mediów dreje najkontrowersniejsza. Mieli so dzieci hiżo pistowani ze szmuratkami a internetom rozestajć, k tomu Kerstin Czołcina.
3: To jest jara ważny wubwuk wo sebe naszym czasu i dobe, ważne pa jo to miesto miru namakać, mes analogami a digitalnymi mediami. Ważne też jo haptisce, no, z dzieszczą popuczu być przyjemnić, to też znudzkonić, potem sobie zaznaczyć buje, respektywne to też wuspytać, no, na konkretnych przykładach.
1: Dalsza tema je nabożina etika a filozofia. Tu mamy jako Serbia ze sylnej ewangelskiej a katolickiej wieru dobry zakład. Kerstin Szołczyna doda.
3: Ważne pak mnie jako nawodnica też hodnota normy drugich nabożinu wopkić bołać, a też wotorny być. Wotorny być naprzeczo drugim konfesjam, drugim nabożinam a drugim hodnotam. A to ty otworzyłaś, co to ze mną czyni, no? Also to ty ze mną, ze skuwakami, ze dziszczą. To są tu jara dyrygenca wózbyno refleksja. Na prynemysnisty pedagogika jest stajna refleksja. Co to ze mną czyni, kasym ja otworzyłaś.
1: Dale witajte Kalfostowa a Szołczyna silniejszy fokus na zmienu spistowanie do zakładnie szule a skrócenie cywodniowskich poskitków. We wiace acz 230 stronski papiery są serbskie zajmy a wosebitoszcze cioch sadach zimane. K tomu referentka domowiny za należności kubwania Katrin Cuchec-Dziswałkowa.
4: Musimy tę inicjatywę mina obole przełożyli za posła docewa, niekak do tego smiera niż to stało. Ci fachowcze ze stron szulskiego towarstwa, bo CSB, a też ze Rycznego Centrum Witaj, są tam jemu swoje myśli napisali, desmu bo na tym projektu team dali, a bo to prosili, że bochmy tam ze z nimi do rozmów szli.
1: Co już jest o poradziło. Dalsza dobra powieść, Sakska chce kubaniszczam, mimo nietko wrozywienie teorie, hacz do końca lata też praktyczne instrumenty do ruki dać, a noszariam finansjalnie riap skrócić. Tak kultusuje minister Konrad Klemens. Zaurenia pestowaniu nie bieczera tema. Szako każdy rumy wiedzie się, że ci towarznostne bohactwo naszych kubaniszczach.
0: W Drzeżanach je kultusowe ministerstwo czera kubański plan za pestowanie żłobiki a hoty przedstawiło, jako wocza je o tym rozprawiał.

0: Netko, šest menšinu dosud mich poleda Mati Gisvokras do susodne Polske, tam je již od leši čas tak menovane humanoidne roboto popuču, kiš kraj polarizuje, povedaj nam o tem.
1: Hej, a vone humanoidne roboto, reka Edward Wachocki. Tu raz mave vúris z jedno klipa, za jo tež raz slyšiče.
2: Kierowco, przepraszam, że przeszkadzam, ale mam pytanie. Czy ten autobus jedzie do Choroszczy?
1: Po taki mnie słyszy, co taki robotowóz tam niszto powiada, to on co runy z busom subiecz? Hej, co to je po promtutun, Edward Wachocki? Jen polski modasny, by si wyszynie taki roboto kupił, i on troszkę szeprogramirował, a nietko może Edward Puls, może rejować, sobą hejsować, swoje bedra czumpać. Na innym wideo na Instagramie na przykład je widzieć, jak wieczor dziwy swine pomyszcze honi, albo w koparskim stadionie fenu pohoniuje. Edward Wachocki by sam iż z hostczom w polskim Sejmie, a inicjator projekta chce z robotarom pokazać, że może być kajś taki przyjomny człowiek, taki przeczel. Druzy pak zaso krytizuje za humanoidne robotary, że nie tylko taką wulku prezencu dostaną. No hej, 230 000 ludzi Edward Wachockiemu na Instagramie miestem iż zczyjuje.
0: Je to nasz przychod, ja so boju. So, hi.
1: A ja so weselu so jeho máme. Tu ne Edward Wachocki. To je příjemné. Robota. To na nás jede.

0: Algojicevic Prini. Nedaune Dundag wird im Rosprovero, wo Aktie Blitz for Kids gespielt wird, 20. April, da zitsche mehr, a Polizia manetkoteki maul Resümee, Matteo.
1: Wir prinim tische News, wo Polizist Charles Roman eins djecimi auta, na doja genie spischnost che kontroluali, wo te dwisci wasam a 70 jesti duo, je dostawo 110 steku zelenu kartu przepodate, to rika schitko poradku. Żółtą kartu są 470 kroczy udzielili, a szulaki a szulary są ludzi konfrontowali z tym, że dla przyszuli przyspieszne jeździa. To je po mieniu policji dobre warnowanie za szoferu a szoferku było. W dalszym tygodniu potem je policja sama kontrolowała, od doromady 600 posta jeździdło, bie 8 posta przyspieszne po puczu. Zrunde rekord, jedna osoba, ta jest z 80 wiac, hać dovolené przyjenie szuli nimo jeła. To pak woznamena 2 dypkaj, 260 € pokute a miesac pies jest nie dovolnosće.

0: Cheyenne zbožo.
1: Hej postrowy, te kwadernetko do Woklec. Przetoż Monika Szoczina z Woklec da ma dżęca swoje narodniny. Wona ma tu z tej elan 5-6 lat nie, jepak je runie dżęca 5-8 lat su nam swójbni przeradzili. A tu z tej luba mandżelska, nasza luba mać, woka a prawoka Monika Szoczina z Woklec, ty masz dżęca swoje 5-8 narodniny, a przez żomy rozwosa przyjemy z cywej wutroby, co to najlepsze, w sobie pak spokojność a bohate Boże żonowanie. Dziakujemy so, że so stajnie wokóżdżo z nas starostczysz, a nydom przykwataż, gdyż je pomoc trybna. Wostań stroła, a pona elana, ale poprzy się też sama wiatce odpoczynka. Na zromadny swiedzień wesela so manżelski Felix, syn Ralf ze Sabino, dżuka Diana ze Sylwiom, Nutschki Christine z Michałom, Sandro, Janine z Florianom, Daniel, Antonio, Marlene, a pranutschki Lukas, Elias, Milan a Adrian.

0: Philomelos. Dirtam dejstva mobije drozne.
1: Naš Philomelos je zaso v lesu. Skolniki je obšetco išče zabiraja.
2: Haj, haj, haj, haj, haj, kak date to je nošćinja?
1: No, što da to?
2: Na haj, zvodkel pšindu. To ženje ne vidiš. Najprede su cio, a potom tisace.
1: Haj, trichi. Skolniki přivabja dalše skolniki, mjenujce ze svoji vunju.
2: Ja ničo nie lucham.
1: Ty nic, ale skolniki to čuja. Ona może samo 3 kilometry daleko leczyć.
2: 3 kilometry leczyć, to tlaż nie jest żaden kumszt.
1: Za tebie nic. Jeszcze lepiej pak je, so dadza so skolniki wot wiecika nieść. Ona czekaja na prawy wokomi, gdyż je wiecik silniejszy. A cak, su w przychodnym lesu.
2: O, to je praktyczne. Nic odczynić, a przyjusiem sil docpieć. Ja so przychodny raz też do wicyka Lenu, a dam so przychodnemu pekary znoszować. Jole, wicykowe taksi proszę. Taksi, Mr. Cab Driver. Uj, to by było samo idź. Był mnieś...
1: Philomelos lada troszkę starościwe po swoim rianym, kulowatym brzuszku. Znaczy wun to lepsze czeszki za tajki wiecikowe taksi.
2: Body shaming, he? Abo sto? Naj, lochki kaj skunik, wieso nisem. A te też nic, bodaj alto tak jo. Ale tu ton wiecikowe taksi. Chcem przyjusiem wóz pytać.
1: Hej, to by mi jasne.
2: Jeli bychu wicike culce raz kusk sylniszo zaduli, a ja moje ksidle szce cyle jara rozprzestriju, a so przy tym lochki zczyniu takaś miłko pielko. A pły to zadziaszu, bo to było to hić.
1: Philomelos wużije sylniszy wicik, skoczy chore, ma rozprzestryty ksidle szce, a padnie kaś kamień.
2: Ała! Ała!
1: Do przychodnego kerka. Wiecikowe taksi nie je jeho wunies.
2: Jedoko. Dere. Tajku techniku możesz tola zawieszcze nauknieć. Ach, nikak dubi so mi to szlachcić.
1: A kajś ja naszo Philomelosa znaju, so jemu to tyś poradzi.
2: No wiezo. Jenoś iście, ruknęć, ruknęć, a jeszcze raz ruknęć.
1: Koho citato je, tute ruknęć, ruknęć, a jeszcze raz ruknęć?
2: Na moje.

0: Was haben wir jetzt hier? La neve November je była budyskim serbskim domie horza diskusja na temu gelko censury bie serbskich mediach do lieta dżuet na czysto dżuetcha wosom dżesacz. Minenja nastupajo censury nowe dobe, bich utede kontroversne. Dżuspak steja rozdzielne dopomnienki a twerdzenia se naprzeczo, potom poma do dokumentu poladnecz. Ale na tutem wieczoku zdzieli niedyszy szefredaktor nowe dobe Sikort Kozel, zo tuszto aktu z toho czasa prywatnie doma koła. Za Moniku Gardesu so z tym wiele praszeniu kwopkadzeniu ze serbskimi dokumentami staja.
1: Ja, to z cywa dolen. Nesuši ja tajke časowe dokumenty do ruku serbskeho kulturneho archiva a neutralnych historikariu. To sim so wiedomostnu sobu dživačaku serbskeho instituta Anet Brjezanec vopraszała. Nie, wona praj, tajki zakoin abo przedpis nie dava.
2: Za in de erski čas so naše magazine warum naše wobmezowane byli, a to nie jest moa pšeozač, hat šrunješ je serbski kulturni archiv po zakanju postajene bylo, jako kunčne archiv. Tute postajene wobsauvaše sa maja so akte, aber tutun material, kis je sa archiv hudne v serbskim kulturnim archive skvadovač. To po pšeozače so zubivo.
1: Aktualne serbske institucije a nakładnictwo LND je instytucja, kotryż serbskie nowiny przysłuszeja, są sami za swoje akty zamowite. Ale wiezo smiedza je serbskiemu kulturnemu archiwie darić.
2: So wie, to by so jara weseliwa. Nic jeno iż instytutne akty też od serbskich towarstwo, albo też sałostajnstwo, albo wiste spirki. Na hinaše ważne my nasze dokumenty nie dostanemy. W principie jeno iż przez stare.
1: Wosobitość je domowina.
2: Stoisz, mamy so akty od domowiny. Z domowiny mamy w odpowiednie sreczenie. To rika, oni wostaną w obsetstwie domowiny, ale so po nas kuwaja, a też przystupnia.
1: A akty a dokumenty nowej doby do 1980? Po dyskusji stawizniskie sekcje Maćice serbskie kunclita je Sikort Kozel przylubił, so maja te, kisch wun privatnie tukwilu doma wuodnocza, do ruku serbskeho kulturneho archiva pšenč. A dy, knieže Kozelo?
3: Aj, no i to po moje smerči. Tej dostanoš potom šaštača mam, to tak živo dovia čakačiče.
1: Za to nima dženzniši jednačel LND Szymon Petrcyš žane zrozumenie. Vo domoj začušak je hakle ze zjavného zariadovania konc leta zoniv a so jara dživov. Je Sikorti Kozli list pisał, zo jeho prosy służbne podvožki a dokumenty nakladnistvu vročič, šako su toho svojstvo. Kozl hačke konci redakcijského časa tutaho přinožka nie reagoval. Runie k samsnemu je Szymon Petrcyš tež redaktora na Wuminku Axla Alta namujał, kiž by toho runia po zakončeniu dživového pomíra dokumenty doma kuał, štož je přečivo dživovému zričeniu. Alt je dokumenty miestem ručil. Džil historisce zajímavých podvožkov pak zdá so byč zubjeny, menujci komunikácia a šek ve vysokosti 1 000 000 D-markov, kýž přepoda tedyše knižostvo 1990 serbam k vukovaniu serbských nujinu a časopisu. Zubjena je miestrujim tež tedyša z džilenka k tomu podpisana vo doktor Angele Merkelovie. Přihotujú sa na 70-letné vopstače LND 2028, cedža sa tak jednačel stavíznam nakladníctva nádrobnišo vinovač. Tuž je spomožné a trebné, zo historické podvožky tež domie maja. Votam cedža akty po potrebe a dojednaniu do serbského kultúrneho archíva dač.
0: Tylko k tomu, jak so to ma ze z archiwowaniem serbskich dokumentów. My pak smy so też nadrobniejszo praszeniu cenzury za czas NDR z cywa winowali. Smy przykłady zezbierali, a w usledki może czy nie tylko niedzielu, pola nazwy serbskim rozwosu słyszeć. 8 godzin 14.

Jutze, dopodnja wot dżewečich, hač dodvanačich, moža se šulak ja šulerio, da krec vopras wot im storič, kotre povanja moli nauknič, namestne ve Slavi budu potom tež, wot povedne zavode a firme, kiš potom popodnju do rozmove pšinč chcedža. Bez Hotroni małym wieku przewiedzi się jutrze wieczor na posiedmich Spoken Word Akademia. A jutrze z wieczor woniowe wobory zaradnisko zjazka przy klosztorskiej wodzie, a susodne wobory dżakno Bożą mszu k zwierzeni zjato Floriana, a tutaj zapocznie się wieczor siedmich putniskiej cyrkwi Różyńcze. Kunst tydzenia z wieczor są Šelake meje metanja, a to napríklad Pančicach Kukove. Jutro popolnú alebo na večer pečich je najprodaraz kino za džiči, večer potom sú tiež reje. A z cova je tam tož, tož môli se vobladač, doživič. A tiež čornom kumcu, z časobotu na meje metanje prepošani, tam neša modžina očakuje vás popolnú alebo na večer pečich, sobotu při Kubice Core čornom kumcu. Prvni letuši rodový koncert doživíče nedželu nesvačile. Popodňu cioch slyšiče tam komornú hučbu z brazilskeje hač do bohorskeje. Přeče jo domizne a kultúre vesela so nedželu popodňu cioch na hostči rodovom parku nesvačile.

0: So schön, dass ihr gerade dort wird Mariette Kretschmaritz z Dubrinka.
1: Sudne, das da so schitko tschechko być. Powiedzcie, kotrysz nas delečanu, wiecu, kotrysz tak niebieża, kaj si to przyjemy. Staniesz, činisz to, czyś dubisz činić, abo czyś na planie sty, ale nucku nie niszto pobrachuje. Lochkost, wieselo, nadzieja. A runie tam, rycza jutry. Nic jako swiedzień, kotrysz je wucy, a wszitko przeswietla, ale jako ciche, mocne przyprajenie, Jezus je żywy. To woznamienia, to czymne niewopkuła przewahu. Nic strach, nic wryszczenie, ani smerć. Bóg staja tomu niszczo naprzeczo, mienujcy żywienie. A w tym leży wosebita radość, żana, kotraż problemy prostcze zetryje, ale jedna, kotraż po tym leży. Radość, kotraż praje nie su sam. Nadzieja, kotraż praje, może so nuo stać. Wiera, kotraż praje, boje tu, tyś nitko. Znano tule jutru nu radość, przed co nie do mnie začuwamy. Ale wona je tu. Kajś ciche slubienie, kotraż wostanie. A znano dżęsa, hižo mała kroczel dosaha, woko mig pozastać. Krótka myslička na Boha, cicha dowiera, żywienie je sylniše. Przetoś jutry prostcze nie przestanu. Skutku ja dale, tyś venami.
0: Praj Marieta Kretschmaritz Dubrinka, venadovku a zamowitosti kolóskeje vosade.

Miłoci tam jest nie tylko 16 wies, przyzywiwa tam jest ohać do rania 20 litrów deszcza najszwo, najwiac bieto w Rakecach ze 24, a szudzie drudzie z liczych od deszcza klemes 19, a cia 20 litrami. Wszystkim wam, kocy jeszcze pilnie pisali, a zazwonili za to cyle lubić, jak a nie tylko Mateo Poleta.

Zasnikarska Lichota. To klinc w lesie 2006, a dważaścia skero kasz polityskie wejowarskie zapsimie się. W slednich letach jo lichota casnikarstwa, co uwijała do jednego z niewiecej prygujących gronidłów. Prawidłownie se ludzie zagerjują przy dyskusji w lichosie casnikarstwa. W towaryszności su nastali pszały lekwa. Wetom aż widzie te jadne lichotu casnikarstwa obgrozonu, nie jo wena za drugich dostatka stajona.

Pecaćnińskim mimo Barlinia je było w lesie 2420 żywych 12,4 milionów ludzi. Pecz ludności, ketaraż je była do 1990 w NDR socjalizowana, dreb przez demografisku zmienu stałnie wetebiera. Jeśli pak je wena ta pregująca generacja. Na zgenienia z obgranicowanej ucasnikarskiej lichotu su ous takim iści żywe. Z dogromady żywieś a ciżaszcza dziennikami, a całkonym nakładom przy samym 6 milionów egzemplarów jo eksistirowała w casnikarskiej krainie NDR, teoretyczki, relatywna wielorakość. Przy com przy 16 tych casników słyszało SED, miazy wielkie casniki obwoda. W realisie je było casnikarskie nakładnictwo mocnie centralizowane.

0: NDR już 1996 se założyło 120 nowych casników. Już od wielu się peździe, już z nich zawestało lepta iści 50. Przeżywiła do zinsaśnego joich Jano Gierstka. W pecaćnej niemieckiej sukcieli pepszerosie przeroszym cytać do tego zakazane petiacorne casniki. Nakładnictwa w petiacornej niemieckiej su szykowanie używali cas pepszerosie, aby wetpili swoje casnikarskie produkty. Jo samo nastał nakładnictwowy kartel. Pe zjadnosieniu niemieckie zwieskowy kartelowy amt jo jen rozbił. Pieśnia z tego januara 1996 jo kulowate blido runda tyż ratyficirowało nadserienie, ketareż jo mecnie sajziło na zagronitość żurnalistu a autonomiju. Toś ten przystup jo se rozeznawał wet petiacornego modela, ou jo był nakładnik ten ważniejszy. Kulowate blido jo pak sajziło naprzeciwo tomu na nuci kołnu lichotu casnikarstwa. Z tym jo mieniona niewytwisność redaktorów wet obsimiesiołych a polityckich smierniców nakładniku, udawariów albo obsejżariów mediów. Koncept, ak se zdabyś zinca więcej aktualny ako niżi raz.
1: Potom som živava po politickom převroše Plahoskvosa. Tam sme te nove, kak su přece gronili, redaktorski statut. Tam su šikne také vece napisali. Co jo, liche žurnalizm, až se tož sluša, až teke kritiski se ugronime v našich přinoskach, až de pon teke ten kritizovane bok, teke se ugroniš k tomu, až přece obi boka, deje se zvezaš v jadnem přinosku, až ten jaden bok se ugronio, ten drugi dostan jo pon teke tu možnost. A to jo funkcionirovalo, za moj cas, se ve jo to, a druge raz se stavo, pon sme to ugodnošili, ale v gvonem su naše přínosky uvažone byli.
0: Lid jasetky ved casa přerota je pak na svej part perioda velikých změnů s celou novými upomínáňami. Kak ka mežoš zaščitovaš lichotu casnikarstva, kaž uvija citar abo přísuchar svejské standardy.
2: Penjo přišla ta velika lichotnost v živišo se těch letach, ale njento v slednych letach, jo se to bežko zase pičku hnac uvijavo, dokolaž mjastem přes digitalnu revoluciju, špopšam to pšašanje, jo, kto su ši pšave, kojim raz, rucnikarske medije, ktore su uknuli to živo ako žurnalistka, abo žurnalist, a všakne druge mogu kušte žen, neco postovaš, a tam svoje mysli do celého sveta čubiš. A te, ktoré šišči žurnalistický živaju, majú veci a veci šišča také ekonomický statkovaš, a to groni napríklad, kaž vyžim RBB, tam nento jaden redaktor, aber jadna redaktorka muse jaden text napísaš, ktoré špoň v internete stoj, a ve všaknych RBB-ských čelakách bužo ten zakvac a povedz, to groni, přes to nemám žiadnu veľa rakosť WC, dokoľaž ja nemám WC píš redakciu, ktorý sa sami s kými témami sa zabierajú a přes to by ja ako přísluchár alebo cytár dostal všakoráke pozície hnac rešaširované.
0: Casnikárska lichota diskutírujú sa za väčší part pred politickými aspektami. Ich obgrozenie přes zgubenie dôvery rucnikarskich brachodla je pak rovno tak vážne. A v chvatnem mediovom svieši žinca riziko z melkou stupa.
2: To je jen problém a za mňa ako také v ministerstve ten cas, ako som tam žíval, alebo také v menšinovém sekretariáše, ako cvongsherskej rád, alebo niekto vedomnostník, makujom, až medie cesto nereflektirované přeuzijú vece, ktoréž druge přilibrujú, vtedy je to riedne, dokoľaž ja mogu svoje vecky, tak to casnika dostaš, ale RBB to pen přeuzijú, a ja také nemám žiadnu špatnú cúšu, dokoľaž ja nejak manipulatívne neco písaš, ja ako vedomnostník to vrnosť, koním raz, tak komunicíraš, ale ty makujáš také až také druhý šred vás, mimo žurnalistického obšívania, mimo kontextualizirovania, mimo rešeršov sa jano tak přeuzio. A to sa mojim staršim jo jan masívny problém také za demokratickú tovarišnosť. To bude všo, pičku všo jadno, to, co Pischer, aber Gronny, Dokulasch, Njamescher, Sposuschu, was letztes Jahr eine Schritt, wo ich auch wahrscheinlich auch drüge. Atoja Pitschku, Schkötter, Dokulasch, Njentor, Mame, Popschein, Schückne, Pschauniske, Atechniske, Möschenost, Schieße, Liche, Zasnik, Harst, wo alle Njentor, Tod, Wetter, Tovarisch, Nost, Njentor, Funktioniere, Ökonomiske, Wiederum, Njentor, Funktioniere.
0: Mediowa krajina casa pepsie rosie zinca wiecej nie eksistirujo. Print medie su dożywili masivne procese koncentracje. Przybierajucy se redakcje gromadu złożuju. Ale takie zjawno pszałniskie programy stoje przed upominaniami. Siść za online prezence jo takie o zmienił redakcyjskie struktury. Równocześnie widzi print media swoje przeruze się obgrozone przez online teksty zjawno pszałniskich. Napnięta jo dyskusja we statne spiechowanie za casniki a nakładnictwa w nimskiej. Wesebnie w lokalnym obuku dej se tak zachołaś casnikarska wielerakość. Zachołaś przytom niewytwisność casnikarstwa i opak miazy drugim tema trajucych debatów. Żurnalizm stoi pak iści przed dalszymi upominaniami. Tak se to zaprzymie się zinca na przykład przecej dalej rozciegują. We tom, co jo żurnalizm, namakajosz ze zielami towaryszności jano iści sieszko konzens. Zofia Rejdelua, wiadomnostna sobudziła sierka Serskiego Instytuta, chyla peglednienie na jeden z niewietrzych fenominu digitalnej doby.
3: Jo, also ja myslim, aż tuchelu w nimskiej mamy wiele medioły lichoty, to ja widzim, gaż jano gronim mamy tak wiele podcastu, also kuszt mężo swoje mienienie tak, wiesz ja widzisz, mimo kontrolu, to nie o niega tak było, aż kuszt jo mega o swoje mienienie tam kusztem popszałem tak zjawne gronisz, dlatego to nie widzim tuchelu obgrozone. Tak długo, aż o nie mamy mądre gnieżdżastwo na niemienie. Myślę, aż ja to w momencie dobry stał, kiedyś mamy. A ja som wiegin glucna, aż som w toż tom czasu rożona, aż nie som żenie dożywiła, jak ja to było mimo mediowej lichoty.

0: Ninto alle. Da ist Zasa, Agujonastawa, AfD. Da Politiker, Jose Czoschku, Pschemeni, Waho, Teke, Venasham, Kraju, Mam, Morgi, Rasten, Jaschisch, Asch, Josaschek, Nua, Jatna, Vesta, Zensura. Asch, Nerdosta, Nu, Teluge, Rono, Tako, Mestno, Vemediach, Akodruge. Asch, Nesmeus, Voye, Menien, Je, Gronisch, aber Ve, Obschaschowanjach, Asch, Seupon, WC, positiv nicht, menien jo, nejli asch negativ nicht, litz ronosch, gasch se ses lujimi, roskranjasch, te su take kritis geworden, weil i napscheschi wo knejast wo ju, napscheschi wo te politice, ninto ses tümi pjenje sami, ne noche, pschikwat joto ses tüm benzinom. Me mame pjenje se, naji wane pjenje se wot luda, ja, wot luji ken jeva ju, sa schückno, jano, sa svojski kraj, sa svojske luže, za medicinu, za kupvanje, za to šekno, te pjenje se ne dosegaju, a to te luže mocne kritiziruju. Ale veto hvale naše medije dali jano politiku našega aktualnega knježarstva. A to te luže nja mogu rozmiš, a cesto svišem teke, naja, to jo ako za NDR-ski cas te povišči, ako aktuelle kamera jano drugi predznamje. Also, teuer ten Sarschisch, kennst du Luge Maju? A ja, miastem, morgi rastecke musem, spschauen je gronisch.
1: Westan jome pschipschikwaje AfD. Kak deisch ako Journalist opradasch zjadneju Partaju, ketarasch zwejarskim zapschimieschim casnikarstwo jo obedgainz, wet schogo zachopienka diskreditirujo szeroke ziele casnikarstwa, a rono casnie uzamknio z Partaju zjezdu zastupniku mediu. Ktoś pomina lichotu casnikarstwa, musi se teke jej ustajić. Ale wielera kość groni teke nie stajaś za cusia uszej faktu. Rozdziel miazy mienieniem a pszałdu zachołaś, westanio jedno z wielkich żurnalistyckich upominanio. Dobry żurnalizm musi być w samskim casu blisko przy ludziach. Peczmarnio Horst Adam, niegaśny szef-redaktor nowego casnika.
2: Lichota za medie jowegin ważna wosebne za to, aż demokratia pomszała funkcjonują. A to właśnie to sobie za nasz serbski świat, to gronie hove dolne Łużyce, w prynnym ryżu za nowy casnik, a za bramborskie serbskie radio. Te ako casnik czytają, a na serbskie radio słuchają, wodzakują, aż budu pszałe, a wele bocne informirowane. Wegen ważne przytom jo, aż su powieści, a dalszne przynoski wuronane, na nimski ausgeglichen. To mogę raz zeszłym tak laszko nie, da szim to słowo, wez ja ono szim. Tuchelu se wele o tym powieda, a piszą, jak możemy najlepie naszą dolną serbską rzecz zażasz a rozszerzasz. Ja minim, aż trebamy za to do minienie ze wszystkich boków serbskiego żywienia. Tuchelu pak jo tak, aż se tomu w ugroniu w mediach za większy żel jano zastupniki domowiny a serbskich instytucji. To pak nie dosyka. Za to trebamy minienie dobrą radu, a takie krytyckie przyspomnienia od jadnorych serbskich ludzi w Esach. A to mi nintwe casniku a bramborskim serbskim radiu czochu feluju. Licho to za medie, ka takie pomina aż se w mediach odwyższują myslenia a minienia wszystkich ludzi. Takie pon, aż se to a drugim medium tak wszało nie pasuje.

Wiecze, jo tomu jaden a wesem žaset liet, ako jo była druga svetowa wojna koinc. W naszej muzyce tyżynia grajome togo dla spiwe kutego szpie. Nasz żyncajszny spiw przyżowet polskiego duo Lunaria, jogo balada, powiedzi jo miazy drugim slidujucy. Comu jo była wenas ta złostrz? Nio nażyje feluju swoa? Wiele dzo jo se przeroniło za pezdatny mir liche tudebysze.